0: Tak dawno, a to już. Z chwilą, gdy wyląduję, moje wakacje zaczynają się kończyć. Czy to nie łamie panu serca?
1: Szanowny panie, ale wszystko przemija. Czy zatem nic nie zasługuje na pełnię naszego szczęścia? Czyli nie da się w życiu być szczęśliwym, nawet przez minutę, nawet przez sekundę.
0: Zamyka mi się strasznie smutno.

Tań już pisać nie warto, nie warto. Słuchasz audycji 1800 Oświecenia, to był Taco Hemingway z utworem Gelato. Mamy kolejnego słuchacza. Halo?